0: Radio.
1: Katindo za wategede radio chijo uliriza.
2: Eno ya radio yo mtu wa bulijo. Radio Buddu. Kasasa kuna saa 10 mwezi akaongezi. Kasasa kuna saa 10 mwezi akaongezi.
1: Awongo manyanti program chakaza yingi.
3: Ya zedi je Daniel.
1: Muchakaza.
3: Tachiko kaza na tachiyamba. Kulia mera uroji mara ndo bwegera. Ngandai ba wali ali mukulaja na gamali mama. Onda kungana mukama katoda wange. Ya dentwingiriye koko sijifu.

0: kuliwa kutane chino tusula tuligite chino chona baka kumacha katikuwa nyumilwa ndongo mbeke sene kata kuliwa kutane chino onze nkoche wano kuradio budu radio yomu tuwabli jo musasari mpoki na budu mchibuga masaka
1: mchibuga masaka
0: wakati metusenzira netutakazaba tuwali jako
1: radio budu.